wota. Mam przychlada wawa, lotkiem i maslikwa, lewitaj, te, te, ta, polwera, lechy, kufa, meluch, lechy.